0: Lepa kombinacija D.O.D. Easy Bizuter, Careful, roke pa v zraku, počutje noro.
1: Noro.
0: Kot je norčava tale. Call me Harris, Jazzy, Satisfy.